0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM.
2: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe,

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Сьогодні має 14 жнівня, але завтра 15 жнівня. Гэта дзень вельмі святочны, а ў Польшчы гэты дзень падвойна святочны з увагі на тое, што каталіцкі касцёл, рыма-каталіцкі касцёл адзначае свята ўнебаўзяцця найсвяцейшай дзевы, а таксама ў Польшчы дзяржаўнае свята, свята войска польска, але можа на тэму гэтых жа Świata wskażę wam krychu bolsz u drugiej godzinie naszej sustreczy, a ciepier niekalki słow pra na dworie u Białostoku, bo u Białostoku tak sama buduć odbywaca tak uroczystości kościelny, jak i dzierżawny, tak sam na placu Piłsudskiego buduć odbywaca uroczystości związane z Dniem Wojska Polskiego. Tak, że ty, jak i ja, tu na Białostoczynie żywuć, mnogi ja pełna zachoczuć przyniaciu ich udziel. I zautra u Białostoku czekajca pierważna jasnaje albo umieranaje w oblaczna na dworie bez istotnych apadkał. Temperatura od plus 10 unaczy da plus 26 oraz gardnia. Apadkał nie pradbaczwajca, wiecier będzie słaby albo umierany. Taki kala ad adnaho da 4 metrów za sekundę. To może jeszcze dadam, że kali ktości chocza już ustać dniom, to sonca uzychodzić u Białostoku 5 godzin 6 chwilin, a zachodzić budzie na 3 chwiliny pierad 20 godzinaj. Heta usią zautra 15 żniwnia.

6 chwilin zostajeca do 16 godziny u Polszczy i 7 ty u Białorusi, a to znaczy, że Warela Jełskaja gotowa już do nowego wypusku na winał. Ale trzeba ją jeszcze poczekać. Ja tylko zaanonsuję już to. Będzie mi szynszym ab tym, że u Białoruś znowu zalecił dron, że białoruskie autohonszczyki zmogą znowu wystupać pod dzierżawnym ściachem, a Białorusy zmogą otrzymywać czasowy dokument zamieżnika u Bułgarii. 5,5 chwiliny i tych nawinał będzie bolsz.